Asi vesera radio George Goza imba kuno kunyumbe mpepo na nyimbo chenye hati zabere. Zabere onse ni machibesa lero nsiku ya chitatu tulifuna kuti achinje nzero. Isapa muntu semba nkazi mbukonda verana naye. Isapa sembwa na mamuna mbukonda verana naye. Antu safuna kuti yakhale mbaverana mkazi na mamuna sawasawa na ngole na chala. Mulomo na mphuno vesera radio mphuno na mulomo. Ale natsogolera mabasa kuno kunyumba mphepo machibesa lero ntsiku ya chitatu 10 na zipfemba bala kuti atumini mwana Karimo. Dzinanga ndine ni shukarimo japi kumichinda patirwa na Marcelino. Viola tadawa tilekerere nitakomesa dondowe. Ntsiku zinango zina madzina vesera radio tinati tionani pontu. Bye bye mpaka ntsiku zina madzina. Tinati tidza virani pontu ninga muli mwakufunika. Ine nda komerwa pikulu kakamwe. Bye bye.

tasiya sure kuimba kwatazi nomumbo bere andikonda ati zvese zvondinoita nini zvibudi ngomazvi nini ndinoite nizvo nini anchashikwanisi ikuimba kwatazi wazvino mukukoka kuna Walter nomumbo beira beira beira noizizai tusu kuti mangwana roba ropano pabeira riri kuita gore gore rinokwana kuita zana nomakumapfumbamwe kuitira kuti rakakudzwa kuita dhorobha ropano pabeira bera rinowanika pakati ino nyika yedu yomosambiki mangwana vagalo ropano padhorobha robeira vakwanika mumabusu njiko kuti vakuzoungana nokama kuitira kubusa njiko ware kubusa njiko yakakudzwa kuita dhorobha ropano pabeira.

Dio Mosambiki misoro provincia yombanika irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanika irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanika irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanika irufakaza mabasa yomuchindawo.